jest osłuchajta i lata suła tak. Zalusuj sen i ja zaudę. Zalusuj sen i to se czuję raz. Bała na uszenia, dala parkietan. I jest osłuchajta i jest osłuchajta.

0: zapomniane waszą moralnością. Ciągane przez społeczną machinę. Usuje się bezpiecznie przeciwko sobie.
1: Epa, horria...
2: Ta, al, bai, horren goldi gaia bukatu deu.
1: Bai, Poloniako talde bat egin, Rezernia ikutu deu, Polonia, Frantzian egon geha...
2: Belgikan...
1: Resuma batuan, Belgikan, Herberetan, Suiza, Suedia...
2: Eslovenian...
1: Eslovenian, Ital...